0: We are on Open View's audio bouquet. Channel 628.
1: Chakachino cha 2026. Tikupa siraninkani za chikoka za Afrika. Ndima dapiri. Mulu si wazo jitika. Sabata ili onsepantawi ya 7 koloko.